0: Moim zdaniem te tak zwane czerpienia Niemców, czyli ta ucieczka, potem te wysiedlenia są głównym tematem tej instytucji. Dlatego ta instytucja została powołana i to jest centralna sprawa, którą chcemy się zajmować, ale zawsze uważając na losy innych narodowości, które bardzo często ich ciężkie losy są spowodowane przez Niemców.
1: Czy pan uważa, że obecna wystawa stała dobrze realizuje cele fundacji, czy wymaga zmian?
0: Sama wystawa jest bardzo dobra.
1: Ale pojawiają się głosy, że wystawę należałoby zmienić, żeby podkreślić cierpienia Niemców.
0: Są takie głosy, że trzeba usunąć z wystawy te niemieckie zbrodnie.
1: Może pan z czystym sumieniem powiedzieć, że narracja prezentowana w muzeum, czy w centrum dokumentacyjnym, czy przez Fundację Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie na pewno nie pogorszy relacji polsko-niemieckich?
0: Na pewno nie. Przynajmniej nie w tym okresie, jak ja tam będę dyrektorem.
1: Powrót do czasów Steinbach nam nie grozi, na pewno.
0: Na pewno nie.
2: Kosmo po polsku.
3: Twój podcast w Niemczech.
2: Tu jesteś u siebie.
1: Witam serdecznie przy mikrofonie Maciej Wiśniewski. Flucht, Vertreibung, Versöhnung, ucieczka, wypędzenie, pojednanie. Te trzy słowa przez pierwszych kilkanaście lat XXI wieku stały w centrum polsko-niemieckiego sporu o kształt polityki historycznej i sposób upamiętnienia losów niemieckich wypędzonych. Fundacja o tej nazwie od początku znalazła się w centrum jednej z najtrudniejszych debat o niemieckiej polityce pamięci. Po wygaszeniu sporu fundacja stała się synonimem kompromisu i wyważonego sposobu przedstawienia cierpień Niemców w kontekście II wojny światowej. Dziś dyskusja ponownie nabiera politycznego wymiaru. Ziomkostwa chcą zmiany narracji i większej koncentracji uwagi na krzywdzie Niemców. Rząd chce zmienić ustawę o fundacji, aby zwiększyć wpływy wypędzonych. Przeciwko tym planom protestuje część polityków, historyków oraz organizacji żydowskich. W tej sytuacji wiosną stanowisko dyrektora fundacji objął historyk Roland Borchers. Jego wybór został odebrany jako sygnał, że instytucją pokieruje uznany także w Polsce badacz i historyk, a nie kandydat kojarzony z bieżącymi sporami politycznymi. Ale jednocześnie to właśnie na nim spoczywa dziś odpowiedzialność za zachowanie niezależności i wiarygodności fundacji oraz utrzymanie dialogu z partnerami, na przykład w Polsce. Moim gościem jest dzisiaj dyrektor fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie, Roland Borchers. Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry.
1: Pod koniec marca został pan wybrany na nowego dyrektora Fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie. No to jakie są pana pierwsze wrażenia na tym nowym stanowisku?
0: No wybrany zostałem pod koniec marca, ale dopiero od czerwca rzeczywiście jestem dyrektorem. I mogę tylko powiedzieć, że nadal bardzo się cieszę, że mam tą nową funkcję i jest to naprawdę praca moich marzeń. Od dawna już marzyłem, rzeczywiście muszę przyznać, o tym stanowisku. Uważam, że to za najciekawszą pracę, która w ogóle jest w tym obszarze w Berlinie.
1: Nie żałuje pan trochę przeprowadzki z Centrum Dokumentacji Nazistowskiej Pracy Przymusowej w Berlinie? Tam był pan poprzednio zastępcą dyrektora. No była to praca jednak dość spokojna w porównaniu z kierowaniem fundacją w czasie dość jednak gorącej debaty o jej przyszłości.
0: Tak, ale rzeczywiście w ogóle tego nie żałuję. Jestem bardzo szczęśliwy tam i tam osobiście wewnętrznie mam od dawna, albo nie, od 3 tygodni wrażenie, że jestem naprawdę na tym miejscu, gdzie powinien być, więc że dobrze pasuje, tak według moich biografii, kwalifikacji, że dobrze pasuje do tej pracy. Więc nadal bardzo się cieszę.
1: Jak w związku z tym pan by, mówiąc dość oficjalnie, zdefiniował swoją najważniejszą misję na początku tej kadencji?
0: Główne moje zadanie jest, jak to po niemiecku się mówi, budowanie mostów, czyli połączyć różne środowiska. Sam pochodzę z rodziny, która ma to doświadczenie ucieczki ze wschodu, więc znam też tą historię, ale znam też to środowisko i znam tych ludzi, którzy się tam angażują, bo dzisiaj już żyje mało ludzi, którzy tam rzeczywiście tego doświadczyli, więc znam to środowisko. Bardzo dobrze znam polską, jak widać mówię po polsku, bo się tego nauczyłem. Historię polską znam bardzo dobrze, też powiedzmy mentalność Polaków. Nie tego znam, ale też rozumiem, więc bardzo dobrze rozumiem, jak jest polskie spojrzenie na tą tematykę.
1: I jak wrażliwa jest to tematyka.
0: Dokładnie. Dla Polaków, dla Czechów, dla innych też, ale też dla Niemców to też dobrze rozumiem. I ostatnio pracowałem w miejscu pamięci zbrodni nazistowskich, więc to miejsce, które pan wspomina o pracy przymusowej, więc bardzo dobrze też nam tą tematykę, te zbrodnie niemieckie, więc moim zadaniem jest, żeby połączyć te różne punkty widzenia i budować wspólną przyszłość, jak można patrzeć na historię.
1: O tej wspólnej przyszłości chciałbym jeszcze oczywiście porozmawiać, ale nie mogę się oprzeć pytaniu, skąd tak dobrze pan zna język polski?
0: Rzeczywiście się tego nauczyłem. Jak zacząłem studiować, wpadłem na pomysł, że ogólnie dobrze by było...
1: A gdzie pan studiował, w Polsce?
0: Głównie w Berlinie. Na Humboldcie, na Wolnym Uniwersytecie, też w Wiedniu przez pół roku i długo też byłem w Warszawie. Studiowałem długo w Warszawie, więc nauczyłem się najpierw na studiach, czyli tak teoretycznie, i potem mieszkając w Warszawie, tak rozmawiając z ludźmi, bo muszę przyznać, że jest to bardzo trudny język, bardzo trudno się tego nauczyć, więc uczy się teorii, to już jest ważne, to jest podstawa, ale dopiero praktyka daje taki efekt, że może rzeczywiście swobodnie rozmawiać.
1: Mam nadzieję, że będzie pan mógł swobodnie rozmawiać zarówno od strony językowej, jak i od strony tego stanowiska, które pan piastuje. W związku z tym, przechodząc już do rzeczy, do tego, co dzieje się w fundacji, chciałbym zapytać w ten sposób. Czy pan uważa, że obecna wystawa stała dobrze realizuje cele fundacji, czy wymaga zmian?
0: Sama wystawa jest bardzo dobra, mogę tylko pochwalić. Moim zdaniem to jest w ogóle duże osiągnięcie, że udało się zrobić wystawę, która pokazuje tą całą tematykę, nie tylko ten tak zwany niemiecki temat, czyli ucieczka i wypędzenie Niemców. Też inne historie, na przykład tam też jest duży obszar na temat Polaków, czyli przesiedlenie Polaków ze wschodu, ze Skresów, albo ta wewnętrzne przesiedlanie, tak zwana akcja Wisła. Ta tematyka tam jest, niemieckie zbrodnie tam są bardzo widoczne, to jest wprowadzenie do głównej wystawy, i na innym piętrze też są wszystkie inne przesiedlenia w Europie w XX wieku, w XXI wieku też bardzo aktualnie. I że udało się stworzyć wystawę, która te wszystkie aspekty połączy, to moim zdaniem jest duże osiągnięcie, więc wystawa moim zdaniem jest dobra merytorycznie, czyli te tematy, które tam są, tylko wizualnie, jak ona działa, jakie robi wrażenie na ludzi, to trzeba poprawić, ale nie chodzi tam o treść, które trzeba zmienić.
1: A w jaki sposób poprawić? Zrobić ją bardziej atrakcyjną, nowoczesną, interaktywną?
0: Dokładnie o to chodzi. Czyli wystawa jest na dwóch piętrach i to piętro, gdzie jest druga wojna i też powojenna historia, to piętro jest bardzo szare. To rzeczywiście pod względem koloru jest bardzo szare i trochę odstrasza ludzi, bo też nie przemawia do ludzi. Tam jest zbyt mało zdjęć, które przyciągają ludzi. Tam większość rzeczy jest w witrynach. Wizualnie to nie przemawia do ludzi. Ale nie chodzi o samą treść, bo treść jest absolutnie w porządku. Tego nie mogę w ogóle krytykować, tylko styl, jak ta wystawa jest robiona.
1: Pan nie krytykuje oczywiście, ale pojawiają się głosy, które twierdzą, że wystawę należałoby zmienić, żeby podkreślić, że ona bardziej koncentruje się na losach i cierpieniach Niemców. Tutaj mniej więcej taki zapis jest w przedstawionym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych projekcie ustawy o fundacji, że ma zajmować się w szczególności losem Niemców. Naciskają na to środowiska ziomkowskie, środowiska wypędzonych. Pan popiera takie doprecyzowanie misji fundacji?
0: Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, czyli wystawa już teraz na tym drugim piętrze, gdzie chodzi o drugą wojnę, głównie zajmuje się Niemcami, czyli pokazuje losy Niemców. Tak już teraz jest i ta ustawa to tylko podkreśla. Moim zdaniem ta ustawa nie mówi o tym, że trzeba tam coś konkretnie zmienić.
1: No nie, ale być może te naciski spowodują chęci tych zmian, no bo ta, powiedzmy sobie, debata wokół przyszłości fundacji jest konsekwencją wzrostu znaczenia tych środowisk wypędzonych. Pan miał konkurenta w wyborach właśnie ze strony Związku Wypędzonych. Związek miał tam własnego kandydata. Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie składu Rady Fundacji także o pełnomocnika rządu do spraw wypędzonych czy wysiedlonych. To też dawałoby im większy wpływ na działanie fundacji. Postrzega pan to jako zagrożenie, czy nie?
0: Szczerze mówiąc, zagrożenia tam nie widzę. Oczywiście znam to, co pan teraz cytuje z mediów. Też o tym czytałem i słyszałem od innych ludzi, ale wewnętrznie, powiedzmy w moim biurze, to się tak nie odbija. Czyli to nie jest tak, że przechodzą tam różne grupy i domagają się tego czy tego. Ja to tego nie widzę tak na żywo.
1: Ale ma pan kontakty ze środowiskami wypędzonych, tak, przynajmniej tymi związanymi z fundacją Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie.
0: Tak, absolutnie. To jedna z nawet moich, nie wiem, misji albo, no powiedzmy, misja, żeby z tym środowiskiem trochę polepszyć stosunki, żeby ich trochę lepiej włączyć do naszej pracy, z nimi mieć lepszy kontakt, być w ogóle w kontakcie z nimi, rozmawiać. rzecz, bo te środowiska mają wrażenie, że wcześniej tak nie było, że byli tak trochę odłączeni od tego, co się dzieje w tej fundacji i że ta fundacja nie pokazuje albo nie rozmawia z nimi i to próbuje zmienić, czyli z nimi nawiązać lepszy kontakt, ale to nie znaczy, że jakaś treść albo tematy, które tam mamy, że to się radykalnie jako zmienia, tylko próbujemy z tym środowiskiem lepiej rozmawiać, być w kontakcie, robić może wspólnie jakieś wydarzenia.
1: No i ma pan już ten lepszy kontakt?
0: Tak.
1: Powiedziałby pan?
0: Bo... Tak, absolutnie. Na przykład w maju było takie spotkanie w Czechach, w Brnie. Tam spotkało się ząbkowstwo Zudetów, czyli Niemcy, którzy mieszkali wcześniej w Czechach i zostali tam wypędzeni, wyszedleni. I oni zawsze spotykają się w Bawarii gdzieś, a w tym roku po raz pierwszy w Czechach, co było dużym wydarzeniem, tak. I tam pojechałem. Oczywiście rozmawiałem tam z ludźmi i bardzo pozytywne reakcje na to, że w ogóle tam pojechałem, z nimi rozmawiam, jestem tam na miejscu i próbuję też jechać na inne spotkania tych ząbkowstw i po prostu z nimi rozmawiać i im pokazać, że dla mnie są ważne.
1: No ale z drugiej strony pewnie te relacje pomiędzy środowiskami wypędzonych i Polską są chyba trochę trudniejsze mimo wszystko, tak bym powiedział. Pan jest trochę w środku, no po pana wyborze na stanowisko dyrektora fundacji w Polsce najczęściej komentowano, że nowym dyrektorem zostanie znawca Polski. Tak, bardzo często to określenie było używane, więc no chyba pana nie dziwi, że w Polsce pojawiły się takie głosy już, że proponowane jakieś zmiany oznaczałyby powrót do takiej koncepcji forsowanej przez Erika Steinbach 20 lat temu mniej więcej. No pan dostrzega takie ryzyko?
0: Ja sam też określam siebie, że jestem znawcą Polski, albo że jestem fachowcem od historii Polski i dobrze znam Polskę, więc sam też tak to widzę.
1: Czyli jest takie ryzyko, tak?
0: Nie, znaczy, że ja dobrze znam historię Polski i z mojej perspektywy nie ma takiego ryzyka. Teraz chyba większość Niemców, wszyscy Niemcy wiedzą, że to jest wrażliwy temat i że trzeba uważać, co tam robimy, więc na przykład są takie głosy, że trzeba, oczywiście to już słyszałem, że trzeba usunąć z wystawy te niemieckie zbrodnie, bo to tam nie ma miejsca, o co tam nie chodzi. Oczywiście są takie głosy.
1: No właśnie.
0: I im wszystkim od razu tłumaczę, że rozumiem, dlaczego oni tak mówią, albo tak uważają ze swojej wewnętrznej perspektywy, z perspektywy doświadczenia ich dziadków, ale niemiecka perspektywa na historię, niemiecka kultura pamięci jest inna i ta kultura pamięci w Niemczech już domaga, że te zbrodnie muszą tam być. Jak rozmawiamy o wysiedleniu w Łuczycy, potem o wysiedleniu Niemców, to najpierw musimy zawsze o tym rozmawiać, co Niemcy robili w czasie tej wojny, dlaczego ta wojna w ogóle wybuchła i że Niemcy zamordowali 6 milionów Żydów, albo że wysiedlali Polaków, mordowali Polaków, wszystkie inne narodowości. Najpierw trzeba zawsze o tym mówić i uznać te wszystkie zbrodnie. Potem możemy rozmawiać o niemieckich ofiarach.
1: W związku z tym, czy Fundacja Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie ma przede wszystkim opowiadać o cierpieniu Niemców, czy o tym, jak pamiętać o tym cierpieniu, nie tracąc z pola widzenia też odpowiedzialności Niemiec za wywołanie II wojny światowej, no i konsekwencji oczywiście.
0: Moim zdaniem te tak zwane cierpienia Niemców, czyli ta ucieczka, potem te wysiedlenia są głównym tematem tej instytucji, dlatego ta instytucja została powołana i to jest naczelny, główny temat. Sam też tak uważam, że to jest centralna sprawa, którą chcemy się zajmować, ale zawsze z tym kontekstem i zawsze uważając na losy innych narodowości, które bardzo często, ich ciężkie losy są spowodowane przez Niemców, czyli na przykład teraz w tej chwili mamy bardzo ciekawą wystawę, która nazywa się po niemiecku Ostgebiete, po polsku Rzymie Zachodnie, to jest taka wspólna polsko-niemiecka wystawa, która wspólnie patrzy na te losy, które są dosyć często podobne. Wysiedlenie Niemców i przesiedlenie Polaków ze wschodu. Tak można zawsze na to spojrzeć.
1: Czyli może pan z czystym sumieniem powiedzieć, że narracja prezentowana w muzeum, czy w centrum dokumentacyjnym, czy przez Fundację Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie na pewno nie pogorszy relacji polsko-niemieckich?
0: Na pewno nie. Przynajmniej nie w tym okresie, jak ja tam będę dyrektorem. Na pewno moja misja jest polepszenie stosunków z Polską i wspólne projekty z polskimi zajami. Więc moim zdaniem można tylko spowodować, przynajmniej w politycznych czasach, że relacje są przyjazne bardzo, jak w tej chwili, te stosunki mogą się tylko polepszyć.
1: Powrót do czasów Steinbach nam nie grozi na pewno.
0: Na pewno nie.
1: Jak pana zdaniem uniknąć wrażenia, że Niemcy są przede wszystkim ofiarami II wojny światowej? Znaczy, gdzie przebiega ta granica między upamiętnieniem cierpienia narodu niemieckiego, a jednak no, relatywizowaniem odpowiedzialności Niemiec III Rzeszy za wybuch wojny.
0: Ja to zawsze tak określam, że nie możemy mówić o niemieckich ucieczkach, o wysiedleniu i wypędzeniu, nie możemy o tym mówić bez wspominania o tym, jakie ofiary są po drugiej stronie, czyli że Niemcy wywołali tę wojnę i tak dalej, że Niemcy przysiedlali, mordowali. Najpierw trzeba zawsze o tym mówić i potem o tych losach Niemców. Ale z drugiej strony, jak mówimy o tych niemieckich zbrodniach, też nie możemy zapominać o tych niemieckich ofiarach, czyli te losy pod koniec wojny albo po wojnie, które rzeczywiście, jak się chodzi do osobistych biografii tych ludzi, te losy rzeczywiście były ciężkie. Tak normalnych ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z tym nazizmem, w tym sensie, że byli w partii albo że byli zbrodniami w tym środowisku, w tej grupie oczywiście też było takie osoby, ale w większości to były normalne osoby, które nie były polityczne. I jak czytam ich biografie albo takie wspomnienia, jak ta ucieczka przebiegała powiedzmy z Prus Wschodnich, to są naprawdę bardzo ciężkie doświadczenia. Ostatnio czytałem książkę, ta jest taka babcia, która czeka z tych Prus Wschodnich, i trasa, jak ucieka, jest wzdłuż miejsca pamięci, gdzie był obóz Stutthof. W tej relacji oczywiście też występuje ten obóz teraz, jakie to jest miejsce, jak to dzisiaj wygląda. Więc można to zawsze połączyć, że są to ucieczki Niemców i w tym samym czasie Niemcy jeszcze mordują ludzi, którzy byli w kacetach, albo w tym samym czasie jeszcze jest praca przymusowa. Więc możemy mówić o jednym i też wspominać o drugim. To jedno nie wyklucza drugiego, moim zdaniem.
1: Pan zamierza stać na straży, że tak powiem, niezależności fundacji od polityki z tej czy z innej strony, z tego czy z innego kraju?
0: Tak. Na przykład wcześniej już mówiłem o tym, że zależy mi na tym, żeby z tymi ziomkostwami polepszyć relacje, ale te ziomkostwa mają inną misję niż takie muzeum. Takie muzeum jest państwową instytucją, ma taką ogólną misję, czyli pojednanie. Pojednanie jest ważnym tematem. Jesteśmy państwową instytucją, mamy państwowe fundusze. Oczywiście mamy inną misję niż takie ziomkostwa, które mają swoje interesy.
1: Już niezależnie od tego obecnego sporu czy tej debaty politycznej, co chciałby pan zmienić w działalności fundacji?
0: Chcemy trochę polepszyć tą główną wystawę, żeby przyciągała więcej ludzi, żeby robiła inne wrażenie i lepiej przekazała ten temat, bo to czasem jak wchodzą tam ludzie, którzy nie mają żadnego pojęcia i trzeba przyznać, że dużo Niemców o tej tematyce już nic nie wie, to jak wychodzą, to czasem nie rozumieli, o co tam rzeczywiście głównie chodziło, co to jest w ogóle za sprawa. Więc trzeba trochę polepszyć przekaz, który tam jest. Chcemy na przykład zrobić lepszy audio tour, wszystko można posłuchać sobie w tej audio tour. Chcemy tak
1: nazwać
0: audio
1: guide.
0: Jest też po polsku, dokładnie. Dobre pytanie, jest też po polsku. I chcemy dodać taki tour, czyli teraz jest audio guide, że można do wszystkich pojedynczych obiektów podchodzić. To taki tour, który w 45 minutach pokazuje w dużym skrócie najważniejsze aspekty tego tematu. Tam jest też taka duża sala na wystawy czasowe i chcemy, żeby tam regularnie odbyły się różne wystawy i wydarzenia, które tam odbywają się, czyli takie dyskusje publiczne. To też ma być więcej.
1: Są już plany, jeśli chodzi o te wystawy czasowe, kolejne? W tej chwili mamy Ostgebiete, Ziemie Zachodnie.
0: Dokładnie. To jest w tej chwili. Następna wystawa będzie na temat Günthera Grassa, który w przyszłym roku skończyłby 100 lat. Czyli będzie wystawa o jego biografii i o jego książkach, które też są bardzo powiązane z Polską. I kolejna wystawa będzie na temat Berlina, jak ludzie, którzy uciekali ze wschodu, albo zostali przesiedleni ze wschodu, trafili do Berlina i miasto było podzielone w tym okresie powojennym, czyli o losach tych ludzi w tym podzielonym mieście. To będzie kolejna wystawa.
1: Pana kadencja trwa ile lat?
0: 5 lat.
1: 5 lat. Po tych 5 latach, gdybyśmy tak w tej chwili wybiegli troszeczkę w przyszłość, co uznałby pan za sukces?
0: Chciałbym tą instytucję lepiej pogodzić z tym środowiskiem żonkowskim, żeby oni byli bardziej zadowoleni z tym, co my tam robimy. Poza tym chciałbym trochę polększyć ilość przychodzących, czyli gości. Dużo ludzi przychodzi, ale może być jeszcze więcej. I ta instytucja znajduje się w Berlinie, ale ta tematyka nie jest jakaś berlińska tylko, czyli nasza misja też jest trochę lepiej wchodzić w teren. Na przykład zrobić takie wystawy czasowe, które potem mogą podróżować po Niemczech, czyli żeby też nie tylko Berlińczycy wiedzieli więcej o tej tematyce, ale też w ogóle wszyscy Niemcy.
1: No, Polacy.
0: Polacy też, tak.
1: Oczywiście.
0: No właśnie, to też jest ciekawy punkt, że można zrobić wspólne polsko-niemieckie wystawy. Jak mamy w tej chwili, to jest wystawa fotograficzna, ale też można robić takie merytoryczne wystawy. Może Polacy i Niemcy nie zgodzą się we wszystkich faktach czasem, ale to też można pokazać, że jest różna wizja, na przykład akcja Wisła, nie wiem, czy tam jest, ale jako przykład, że można na to spojrzeć z tej perspektywy, albo przesiedlenie Niemców, przesiedlenie Polaków. Jak można na to spojrzeć, można też różne perspektywy pokazać na jednej wystawie.
1: Tego panu życzę i dziękuję za rozmowę. Gościem podcastu Kosmo po polsku był Roland Borsiers, dyrektor Fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie. Dziękuję za wizytę, dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ten podcast, podobnie jak dziesiątki innych, znajdziecie na kanale Kosmo po Polsku, w serwisach streamingowych, w aplikacji ARD Sounds i na stronie kosmopopolsku.de. Zapraszamy do świata naszych podcastów, do słuchania, komentowania, szerowania. Do usłyszenia, mówi dzisiaj już Maciej Wiśniewski.
2: Kosmo po Polsku. Tu jesteś u siebie.